Słuchasz Free Radio, stacji radiowej naszego miasta. Free Radio Conserve, zawsze i tylko piękna muzyka. L'estate arriva quando